0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu seba merenge eden god neti bonine odia den god na fra jesu maria de sonne ke chobe de jayo
0: kata mama edo do wan nkose